Machagolamos con ver a Randy, me están bien, te pones a ver, te venís, paz, te Oren gankani, kusho kila mchegao cha titi, ndine noa chiri mampungam. Kampani obanga moto wa mageti, hidroelektrika zikwara basham. Itegula maji la sabatari pofuna kubwezeretsa mlingo wa maji okazikisidwa ku mtsinji wa Zambezi. Izi ndi modzi mwanjira zapadera zoyendetsera mosamala komanso movomerezedwa mwaukadaulo. Imene yeko sintha njira yosamala komanso kuyendetsera madzi yomwe kampani ya gasebe yakhazikitsa poganizira mmene mvula ikuyembekezeredwa kugwera mnyengo ya dzinja yakudzayi. Njirayi yatsatidwa kutsatira kuyimitsidwa kwa thunthu kwa malo ogawira moto amagetsi akusongo mogwirizana ndi zofunikira zachilengedwe zimene zikuyeneranso kutsatiridwa pakukwanilitsa programu ya pachaka yokonza malo ndi zida zopangira moto amagetsi. Ntchitoyi kugwirizana ndi njira zokhazikitsidwa zoyendetsera madzi ku dhamu la Kalabasa mwanzeru komanso mosamala poganizira mmene dongosololi likugwirira zintchito komanso mmene madzi ndi nyengo zikuyembekezeka kukhalira mdzinja likudzali. Nthambi yoona za chitukuko chakuchigwa cha Zambezi ikugwiritsa ntchito ndalama zoposera 1.8 milioni kanji pokhazikitsa dongosolo la kagwiritsidwe ntchito kamalo mboma la Mowatize kutete. Dongosololi likuyembekezeka kukhazikitsa njira zatsopano zogwiritsira ntchito nthaka ndi malo a mderalo pa ntchito zachitukuko cha anthu ndi chuma komanso pa chitetezo chachilengedwe. Ntchitoyi kugwiridwa mnthawi imenenso Mowatize ili ndi zinthu zachilengedwe.